0: Co czują moje uszy, da pustimo danas wetrenjacze tlacze i za prawdu i Dulcineju serce mora wysoko da skacze.
1: U prawdy jest problem, widzę, że smieli, mi su wetrenjacze monstrumi, Dulci zli, Dulci su kolko santo slata, fabryczki, dymniaci, kanalizacja, kamini, auspusi.